Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry dzień, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LMFM. Besiduje wami Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jesteśmy w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a chneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszarze Biebrzańskiej Kotliny w Pidlaskim województwie. Cilu ochorony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy jest to najbliższy też park w Polsce pod względem powierzchni. Ma je w powierzchni 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku nachodzi się w selu Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wantruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kus besiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam takie najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna przerwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

Iwernulesme po krótkiej muzycznej pererwi trwat program Obzeracz Przyrody, a chneskasme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktycznie ciła czast toj rike ciły bich koryto toj rike nachodzić się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w medze wojennym periodii. Tołdy woznyknęły, były zaklikane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, które w zmienionych chraneciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a to ta należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnę w totych okolicach, bars wielkiej, bars velo gatunków borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownekowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to są hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyróżnione różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu, razem z dopływamy ta i weloch staroriciu. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez toty hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia, to przez toty riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, którymi popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz szczęście w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, który sód już zastępny ma, takie ma pił naturalny, ma antropogeniczny, ma, a to z przyczyn właśnie dijania człowieka. No i to znamy już, jak roślinne formacji nachodziać się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej pererwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro rośliny, roślinne formacji, jak rosnąć, jak nachodzić się nad obszyri parku, no ale flora to nie nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna nad, w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była prysutnist 48 gatunków cycar. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków mysz perhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujących mysz perhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier piłnocznocho nornika Microtus oekonomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z inczych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszyri parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który ich dneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzi się na południe, druga nachodzi się na północy parku, zatem no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w to tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo na, w południowi czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiedno, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na północny schid przez Stręgową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie XIX i XX stulecia, żeby pouczyć carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33 kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Stręgowej Chorej do skrzyżowania z dzierżawną dorochą numer 65 w sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chranyci, idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych mułak, prez diuny, no i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechać na premier rowerom. Przez to tu carsku dorochu zrobity to te 33 kilometry, nie je to bardzo wielo i możecie też zachopluwać się przyrodą, taką piłnoczną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma, seredowyskami, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatim no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud grzędy, jedna z najdykszych, takich najbardziej dykych zakutyn w Dolinie Biebrzy, północnej części parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwie.

0: Peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam pro carsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma jetryca 3 km i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na prymir. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możete pojechaty na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzić się rezerwat grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianekiu, przez wilszyny, przez lisy, przez pistaki dziuny z piska zbudowany, prestiż tak murawy, trawiasty murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, weloch rytkich gatunków ptachiów, roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwaty na premier na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędruwaty tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dziuny i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już chneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim no jest, co tam robię ty, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat grzędy i tisz budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko, wszystko na chneska tak naprawdę, to było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siedłowaty bardzo wielo i opisowaty każdy turystyczny szlak, by siedłowaty bliższe pro każde zwiria, by siedłowaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody, czujemy się w następnym odtynku, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dobrý slače Radio LMFM, vítam v horiačej vytorok, ďalšie horiačej, nič sa tu nažal nezmíjať. No, my už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže no, vítajte kolo sluhania dnešného DCI 3. Ale máme 30. den červča, tíšime sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choc mohol by kus sa uspokojiť, što pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnyci. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają furt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że niedługo przyjdzie też kusić się takie świższe powitria. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy nasze dzisiejsze wysłania Trioświtiu. Dnes bisiduje do was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

A ja do was wertam, dorosłacze Dnestry, cety den czerwcia, ostatni den czerwcia, tak skoro to czas żeny, że już praszczamy czerwiec, no i wchodzimy w pierwszy pełnej wakacyjnej miesiąc od zarane pierwszy den lipcia. A dneśni den to 181 den wróci, do kincia lisza nam się 184 dny.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Wertam głowam do rozwacze, kto do nas dołączył aż teper, tak witam wszystkich po pererwi. Ta audycja Tryświt, a za mikrofonem jest wam Seweryn Kosowski. Chciałbym teper pozdrowić naszych solenizantów, solenizantki, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imianiny. Za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium dzisiaj świadkujemy dzień trzyma Wasylij, Emilia, Joan, Leon, Lew, Lewko, Wolodysław. Kolejny posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Tak dzisiaj dorosłacze świadkują Awerkę, Izmail, Lucyna, Damel, Cy, Maksym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantam i solenizantkam na mnoho i błahelita wszystkiego, co lem najlepsze.

0: Dorosłacze, jak się macie, jak wytrzymujecie to tu horiaczu temperaturu, choć mamy już późną godzinę, choć słońce już takoj nam zachodzić za hory się chować, no tak furt ciężko nam się dychać przez to tu spekotu. No ale o tak zwanych netypowych światach krótko im chodził dasz to rzeczy. Dnes 31 września, no i my mamy, że inczy ma dneski den asteroid, mamy też den kapustnyka metelika, taka to odmina tego metelika. No i na koniec jeszcze świato aeromobilnych wisk. To też takie netypowe świato w karcie z kalendaria, jakie dnes stryczamy.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Witaj po przerwie, продолжаем три świty za mikrofonem Seweryan Kosowski. Pamiętajcie, że teper mamy dni dołuchy, słońce skoro nas budy. Ja mam tak, że to prawda nie staju równo z sąciem, no kusi się pizniejsze, ale kiedy sobie wyglądczyki nie zakryju, tak, czasom ja to słoneczko zbudy. No i zaran z hit sącia o godzinie 4:19, za hit sącia o godzinie 21:00. Dołuchy z zaraniśniego dnia to 16:41.

Teraz lecę zajdę na nasz portal MFM z kinciom misiacia ne zwilniamy. Oczywiście dalsze dla was prenosymy świeżowisty, czytajte toż to tam jest. A dumam interesny tekst, to medzieńczy ma tekst o debati w Warszawie. Tekst autorstwa Natalii Małeckoj-Nowak, która też była uczestnikiem jak raz tej debaty w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju 25 czerwca 2026 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeju była, znaczy się sławna wystawa sztuka Lemkiów Karpackich Rusyniów formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych przodków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam od kale przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii Lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w dyrżawnej instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Także ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

Raz siabry trafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

chociaż lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasze młody barsia tam polacat. Stary

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cechanowski.

Dorosłacze, ja się odzwamy pomaleńkę, praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt Judne z 30 czerwca, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu LEM FM kusi się też urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od tego żywego wysyłania. To znaczy, tylko, że poprawdzi Trioświt już czerwca Lipec nie będzie, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wrnemy z takim licznym wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisać, bezminno będziecie mogli czuć nowiny Radio LEM FM. Wszystko to, co czerwca wakacji będzie się działo, będziemy dla was przynosić, a dużo się będzie działo, bo oczywiście period wakacji to period powiązany z naszymi lękiuskimi, rusińskimi plenerowymi podijami. Dużo toho jest. Ja oczywiście zaochoczam do tego, żebyście brali uczest w 15 rosyjskiej watry w małym Lipniku, no i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watry na Czużyni w Michalowi, jako i jajem organizatorom, no a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywiście Stowarzyszenia Lemkiu. Także to, dorosłacze, żałam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodołcha. Dobranicz, był z wami Seweryjan Kosowski.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta,
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania

Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotwornej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia Lem FM, besiduje do was Jakub Zygmunt, a to znaczy, że zaczynamy Beskidnek, audycję geograficzno-turystyczną, która właśnie tak się nazywa. Jak już znate, prawdopodobnie z dakotrych stacji na portale Lem FM, dneszny odcinek jest maje numer 90 wisem, to znaczy, że to jest peret ostatni odcinek Beskidnyka. Jak już też było zapowiedziane na portale, to te trzy ostatnie odcinki będą specjalnymi. I dnes mamy pierwszy taki specjalny odcinek Beskidnyka i gdzie będziemy wandruaty i przede wszystkim komu będzie poświadczony to odcinek, już wam zdradzam. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie kus prywatni poświadczony Bogdanowi Gambalowi. Jak znate, na żal, nasz szef redaktor Radia Portale wmer w przeszłym miesiącu, 2 lipca toho roku. I no jak znate, wszystkim było bar smutno. No i tak jem ryszył, że dzisiejszy odcinek będzie ku jego pamięci, ale nie będziemy rozpamiętywać bliższe rzeczy, ale będziemy oczywiście wandruaty, ale tak jak Bogdan lubił, tak jak mi besidował, co robić, jak westy tot program. I jak nie znate, ale wam zdradzę, to Bogdan Gambal wse mi besidował, że jak nie znasz de i haty de wandruaty w swoim programie, to no wse i ty na Słowacyju. No i pidemy dnes na Słowacyju, a w taku krapku pidemy bars taku interesujuczo, bo ona nachodzi się na granicy Słowacji i Polszczy. Pidemy do Kralowi Studni. Kralowa Studnia, tak to miejsce się nazywa. Jak nie znate i nie macie pojęcia, gdzie się nachodzi to miejsce, to wam lem powiem, że to będzie w Seui Wojkowa. Tak poklasz to ryszamy z muzyką, a pak idziemy na naszą wandryłku do Wojkowi i pak będziemy wandruaty i ty do tej Kralowi Studni poznamy i historię i też doznamy się paru interesujących informacji, newsów, takich ciekawostok. I co jeszcze bardziej interesujące będzie, to, że ten program będzie pierwszym ciłostym wedenem po łemkiwski. Tak jak znate, jak besiduju po łemkiwski, tak proszę was o cierpliwość, żebyście, mam nadzieję, będziecie słuchać tego programu z przyjemnością, a wszystkie budy proszę zapomnieć. No, to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ensemble nowy, jako jeszcze nie było, Beskidniku Au Revoir z Madziar. Po madziarskim to była śpiewanka Hopsa. A teper budę dasz to po łemkiwski, po rusiński, ensemble dobry, wszystkim znany Hrdza w śpiwanci Sztefan. A pak jeszcze jedna śpiwanka budę i pak wertamy do programu.

Isme już na anteni Radia Lem FM, besidu Jakub Zygmunt i Tyrwa Teper Beskidnyk. Przed chwilą czuliśmy śpiwanku taki remix, tak naprawdę śpiwankę Koszeloczka, którą oryginalnie śpiewa Susanna Jara, a to było taki remix w zrobieniu T. Estom. I dnes pidemy w naszym Beskidniku, jak już znate, i peret pererwą powiem, że dneszny odcinek jest poświadczony Bogdanowi Gambalowi, a Bogdan lubił Słowacyju, tak i dnes pidemy na Słowacyju od strony Seła Wojkowa. Tak, posmotrmy na mapy, albo jak dach to może i maje możliwość, to naj sobie te pers posmotrzeć w internet i na mapy, i doznajmy się, jak dojechaty przede wszystkim do Wojkowi. To są nachodzić się 10 km od Muszyny na Sandeckiej Rusi, moż powisty, i od Wojkowi budemy zaczynać naszą krótką wandryłkę dneszną. Do Wojkowi też no dojechaty nie będzie tak lekko. Jest jak matę auto, no to będzie wam już lekce, bo lem autom albo autobusom bars redko jeżdżajuczym moż tam dojechaty. Co jeszcze bardziej interesujące pro seło Wojkowa to, że tam nie jest zasiachu internetowego. To jest bars takie nietypowe dnes. Tam właśnie jeszcze nie je. I żeby mieszkańcy mali kontakt z cywilizacją, no to muszat hosnuwaty internet przez radio, radiowy internet. Kilko ludy mieszka w Wojkowej, no też nie tak wielo, ale 233 osoby, to też fajna nowina, że jest tam stara cerkow grecko-katolicka, cerkow świętych Kosmy i Damiana, która nachodzi się tam i została postawiona w Kińcy w 18. stulecia. Co też wartat powisty geograficzny o położeniu toho seła, to Wojkowa nachody, czy maje hranyciu ze Słowacją od południowego schidu i po słowackiej stronie już mamy miejscowość Lenartów w Prasiłskim kraju, w Bardziowskim okruchu. Od południa Wojkowa hranyczy z sełem

pewne, a od południowego zachodu i od zachodu maje hraneciu zostałem powryżnik. Od piłneczy wojkowa hraneczy zo tyliczą i muszynką. To seło nachodzicie oczywidno w sandeckim Beskidi, w dolinie wojskowskiego potoku, który jest dopływem muszynki. Wojkowa nachodzicie na wysoty około 650 metrów nad morem. Wszystkie zabudowania i pola miejscowości nachodzicie posered rozlichłych masywiu leluchiłskich hir, które są bars zalisene i to fakt robić z nich bars wyniatkowy chory. A jak mamy zaczaty naszą wandriłku na Kralowu studniu, bo tam idziemy w dnesznym odcinku i na jaki szlak mamy się udaty, to wam powiem po pererwi. Teper posłuchajmy daszto nowo w Beskidniku ensemble Auli z Latwii w śpiewanci o Zolini, która opowiada o sonce stajaniu.

Kraśni wytam w Beskidniku, czulismy peret chwilą ensemble z Latwii auli w śpiwanci łozulini. A teper wertamy do Beskidnika, do naszej wandriłki na Kralowu studniu. Peret chwilą, peret pererwą czulismy posłuchaliste dasz to proseło Wojkowa, a teper zaczynamy naszą wandriłku. Zaczynamy ju na żółtym szlaku, na żółtym turystycznym szlaku i nasz spacer będzie trwał około chodyny, będziemy isty około 1,5 kilometra na perewał Pithoru. Jak już znacie, Wojkowa nachodzi się na 650 metrów, a będziemy wychodzić na totu Kralowu studniu, jaka nachodzi się na 750 metrów. Zaczynamy spacer z pizzerku i tuż pizzerku możemy ostawić auto i pierwsze będziemy wandrować polanami, a pak kincyłka naszej trasy będzie przez lis szła będzie wedena. Kralowa studnia po polsku też może to być nazwane królewska studnia. To tak naprawdę jest dżereło na obszarze Słowacji, przy hranyci, dżerżawnej hranyci z Polszczą. I ono właśnie nachodzi się w Leluchiłskich Chorach w Sandeckim Beskidzi na tej wysoty 750 metrów nad morem. A jak ciekawe historii możesz powisty prototu Kralowu studniu i czom warta tam pity, to pożdajte kus, posłuchajmy trochę muzykę i teper będę dasz to właśnie po słowacku ensemble IMT Smile w śpiwanci cesty druhej triady. Do poczucia. Dalsze.

I to słuchaliśmy ansamblu Cyratrze, wokalista z Estonii, Sten Olev, śpiewanci Ribura Dapidi, z takim śmiesznym tytułem, a jeszcze rańsze czuliśmy ansambl ze Słowacji IMT Smile, śpiewanci Cesty drugiej triedy. I właśnie smedne na Słowacji, ja dokładnie na hranyci medze Słowacją i Polszczą i wandrujemy, czy już doszliśmy do Kralowej Studni. Podla perekazju w miejscu tym, gdzie dnes mamy Kralową Studniu, w 1481 roku stryczył się Korol Madziar Martin Korwin z Korolom Polszczy Kazimirom IV Jagiellończykom i jego synem Kazimierom Korolewiczom, który pak stał się światem kostoła cerkwy katolickiej. W XIX stolicy prestot perewał niedaleko od tej Kralowej Studni weł handlowy szlak z Madziar do Galicji. I no toż, to się liszyło z tamtych czasów, to mamy ruiny koleby z XIX stolicia. Dżereło Kralowa Studnia nachodzi się kusoczok poniżej chrebetu, jest ono ocembrowane i zabezpieczone drewnianym daszkiem, kryszą. I nad dżerełem nachodzi się napis z nazwą neodlichłoho tak seła po słowackiej stronie Lenartu oraz z roku 2009. To znaczy, że w tym roku był zrobiony remont tej obszary toho dżereła. A co jeszcze nachodzić się niedaleko od Kralowej Studni i jakie szlaki, turystyczne szlaki tam przechodzić i jak jeszcze można tam dojść, to doznate się po przerwie, poczujmy dasz to po rosyjsku. To będzie bardzo specjalna śpiewanka dla Bogdana Gambala, bo jak znam, on bardzo lubił i besidował, że jemu się podoba to ta śpiewanka i to będzie po rosyjskim ansambl Iowa z Sankt Petersburga, a tytuł to je Ja zabaliela taboj. Tak, no, z taką dedykacją kus dla naszego szefredaktora. Poczujmy i posłuchajmy toho klimatu ze schidu.

0: Pierwsze Lemkiuskie Radio 106,6 Gorlici 103 i Wisem Polkowyci Lem FM.
1: I tak czuliśmy ensemble Iowa w śpiwanci Ja zabalniela ta boj. Śpiwanka oczywiście po rosyjsku, ale wertamy już w naszym Beskidniku na hraniciu medże Słowacją i Polszczą i doznajemy się jeszcze paru interesujących, ważnych informacji pro Kralowu Studniu, bo dnes wandruwaliśmy, czy już nachodzimy się, tak moż powisty, na Kralowi Studni, na takim magicznym, kurs bardzo ciekawym i krasnym perewauli medże sełami Wojkowa i Lenarto po słowackiej stronie. Co jeszcze ważne, pobliżu, niedaleko od Dżereła, Kralowa Studnia, nachodzi się turystyczny schron, gdzie możemy się ochronić w, no, kole bude deszcz. Tam też nachodzi się niedaleko od Dżereła drewniana wieża z widom na wszystkie chory dookoła. No i też przy Kralowej Studni nachodzi się niewielka kapliczka z figurą Matki Bożej. I też jakie szlaki, jakie turystyczne szlaki tam przechodzą, to już wam besiduju. Mamy tam czerwony szlak, który prochodzi mimo hranici polsko-słowackiej. I też mamy zielony szlak, jaki nas może doprowadzić do Seła Lenartą. I też jak dach to lubić na nartach izdyty, to też może skorzystać z tej możliwości i zielonym nartarskim szlakom dojechać do Kralowej Studni, oczywiście zimą, bo litą to, ale możemy wandruwać piszką na nohach. I poklasz to, mam dla was takie informacje, ale jeszcze nie kończymy naszego programu. Poczujmy dasz to nowoho jeszcze na antenie Beskidnika ensemble z Madziar Bohemian Betiars w śpiewanci oczywiście po madziarski Czawargą. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Eastman i Szczyw Beskidneku na antenie Radia LM FM. Perez Filon, czulismy ensemble Bohemian Betjar z Madziar, w śpiewanci oczywidno po madziarsku Czawargą. No i pomale musimy kinczyty nasz dneszny Beskidnyk. Wedenej ciły pierwszy raz po emkiwskim mam nadzieję, że ste nie ubechli z anteny i że ste czuli mene ciły czas i mam nadzieję, że każdy następny program będzie lepszy i lepszy wedenej po emkiwskim. A tyż po emkiwski tak specjalnie, bo dneszny odcinek był poświadczony Bogdanowi Gambalowi, naszemu szefredaktoru radia i portalu LEM FM, który na żal w mer 2 lipca to choroka. I tak mam nadzieję, że i też Bogdanowi desy tam wyże się bardzo podobało, bo bardzo chciał, żebym używał programy połemkiwskie. Tak mam nadzieję, że i on też jest rad, tak jak i wy. I na sam koniec programu chcę was oczywiście popraszczaty i popraszczaty muzyką. Budę dasz to po francuskiej. To mu też, że Bogdan bardzo lubił muzyku, francuską muzyku i znał też paru tych samych wokalistów, jakich ja znam. I tak budę na koniec dneszniego programu odcinka budę Ben Mazu i Pom w śpiewanci J'attends. Ja tak, no, nie bardzo besiduję po francusku, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i mam nadzieję, że wam wszystko się podobało. Czujcie następne, ostatnie dwa odcinki Beskidnyka, które będą w następnych tygodniach. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

0: Kazała, poniedziałek.
1: Słucham LEM FM. Melka Radio Steli. Słuchaj.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piór.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławiu widzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiuski hołos w twojej chyży.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski. Mandole halos.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.